0: Reklama.
1: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Lady Gaga, Shape of the Woman. Maroon 5, Heroin. Zara Larsson su Shakira, Euro Summer, Girls Trip.